Spędzamy tempo. Na nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

znalazły CBS-ie. Wróż, bym wiedział, co jutro przyniesie. Bądź schronieniem, gdy wokół trwa pościg.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo Radio. Odkręcamy
1: tempo. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie.

0: dobry kierowcy, sprawdzamy co dzieje się na polskich drogach. W Warszawie uwaga na S8 i okolice mostu Grota Roweckiego. Remont trwa, więc noga z gazu. W Łodzi tradycyjnie warto mieć oko na A1 i A2. Z kolei w Krakowie tłoczniej będzie robić się na Zakopiance.
1: Tego startu nie odkładajcie. Zaczynamy już środę. Cześć, dzień dobry, Waldek Darłak. Podkręcamy tempo od samego rana w Melo. I tak zaczynamy ten dzień razem z nami. Martin Garrix, Ed Sheeran.

Andrzej Golden w Melo. Tak podkręcamy tempo od rana i ja mam coś, co wiem, że chcielibyście mieć. Wiem, że są tacy, którzy codziennie rano czekają na ten moment i nie zawsze udaje się dodzwonić. No to może dzisiaj, co? 321-321-777. Dzwoncie już teraz. Torba Meloradia, taka wodoodporna, fajna. Co to przyda się wam na basen, na plażę, ale też i jesienią się przyda, żeby nic w środku nie zamokło od deszczu. Też można tak ją wykorzystać. Czeka na was. Trzy szoty w Melo. Mam, czekam. Dzwońcie już teraz. 321 321 777. Teraz jest to.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Seth Girls w Melo Radio. Podkręcamy tempo od samego rana w środę. Za 15 minut, 7. Piotrek, co ty robisz o tej porze?
1: Pracuję w lesie.
0: Pracujesz w lesie. Okej, okay, a ty sam tam pracujesz, tak, w tym lesie?

0: Oczywiście, trzymam kciuki, żeby było dobrze. Uwaga, dla ciebie teraz mam
1: 3 szoty w Melo.
0: Piotrek, konkretnie, piwnica czy strych?
2: Strych.
0: Sława czy rodzina?
2: Rodzina.
0: Uwaga teraz, wychodzisz pierwszy czy ostatni z imprezy?
2: Ostatni.
0: Aha, okej, okay. To jeszcze nie dość, że ostatni, to będziesz wychodził do mnie z fajną torbą Meloradia. Taka wodoodporna na urlopie nad Bałtykiem, przyda ci się na pewno. Trzymaj się.
1: 3 szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Melo. No i co tam u was? Jak tam środa się zaczyna? Wystartowaliście już? Dajcie znaka, pochwalcie się. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7.

0: Artemas. To wszystko dzieje się dzisiaj od samego rana w środę w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a co się dzieje ważnego, o czym powinniście wiedzieć, to Marcin wie.
1: Powinniście wiedzieć m.in. czego nie wolno robić w niektórych brytyjskich pubach.
0: I o tym już za chwilę w newsach.
2: A już o 7:00 zagramy
0: Shimza, Fire Fire w Melo. To jeszcze powinniście wiedzieć, jaka pogoda będzie. O tym też wam powiemy już za chwilę w prognozie w Meloradio.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na drabinkę do basenu.
4: Masz basen, a nie masz drabinki?
5: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę do Meloradia.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.pl.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
15: Wyprzedaj

0: 25 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Orły oszczędzania stać na więcej.
5: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Pogoda.
7: Od rana w Polsce mamy pogodowy miszmasz, zwłaszcza jeśli chodzi o temperaturę. Ona różni się w każdym zakątku naszego kraju, na przykład w Kielcach, gdzie jest najchłodniej. Temperatura wynosi nie więcej niż 9 stopni. Najcieplej będzie z kolei na zachodzie kraju. Dla przykładu w Wielkopolsce i na Śląsku termometry wskazują od 14 do nawet 17 stopni.
8: Jest prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
9: Kierowca autokaru, który w weekend rozbił się na Węgrzech, aresztowany na miesiąc. Wczoraj decyzję w tej sprawie wydał węgierski sąd. Według śledczych mężczyzna najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. O przebiegu wypadku podejrzany na razie nie chce opowiadać, mówi jego obrońca Daniel Gerwan.
10: Na tak wczesnym etapie śledztwa mój klient nie chce niczego komentować.
9: Przyczyny wypadku badają też polscy śledczy. Przed igą świątek kolejny mecz w drodze do obrony tytułu w Cincinnati. Nasza tenisistka o awans do ćwierćfinału zagra z francuską Diane Parry. Spotkanie rozpocznie się o 17. Na koniec Wielka Brytania, jedna z tamtejszych sieci pubów, zakazała muzyki z telefonów komórkowych i rozmów przez głośnik. Tłumaczy, że wielu klientów doprowadzało to do szału.
11: Ale że co, że za głośno, że jak? No słuchajcie, niektórych rzeczy trzeba słuchać głośno od samego rana, najlepiej. Jeżeli to jest dużo dobrej energetycznej muzyki, jaką mamy dla was w Melo, to jest coś, dzięki czemu będziecie dzisiaj dobrze działać w tę środę. Baldek, Marcin i Daria, siemano, jest siódma.

Szansy, Call My Name w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj w środę, 12 minut po godzinie 7 już mamy i liczymy, że macie fajne głosówki dla nas, bo my mamy pytanie. Słuchajcie, co można usłyszeć u lekarza i u mechanika samochodowego? Co można usłyszeć u lekarza i u mechanika samochodowego? Jakie macie pomysły? Takie wiecie, fajne, śmieszne, odjechane, oryginalne. Czekamy na wasze głosówki. Wchodzicie na meloradio.pl, z telefonu można, tak wygodnie. No i tam słuchawka na dole, wystarczy nacisnąć i wysłać głosówkę, a w zamian za te najlepsze to my wyślemy wam merch od Melo. Czekamy, co można usłyszeć u lekarza i u mechanika.

0: Blaze, The Kisses w Melo Radio. Podkręcamy tempo w takich energetycznych rytmach od rana, jak zawsze z wami jesteśmy. Już 17 minut po godzinie 7. No dzisiaj podpytujemy, co takiego można usłyszeć u lekarza i u mechanika.
1: Kobieta może usłyszeć takie zdanie: podwozie się pani sypie do naprawy.
0: Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i nagrać nam coś od siebie, a za te najlepsze, najfajniejsze to oczywiście wyślemy wam fajny Melo Merch. Czekamy, wchodzicie na meloradio.pl. No i tam zielona słuchawka, wystarczy ją nacisnąć i wysłać głosówkę.
2: Tego to już się nie opłaca ratować.
0: Co takiego można usłyszeć u lekarza i u mechanika w warsztacie? Czekamy na głosowy, a teraz modelki i włodarski.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Melo. Co takiego można usłyszeć u lekarza i u mechanika?
1: Panie Waldku, ale ten rozrusznik to już będzie do wymiany, przykro mi.
2: Zrobiliśmy wszystko, co można było, 500 zł się należy.
3: Mm-hmm. Ubezpieczenie tego nie pokryje.
0: Okej.
4: Okay. Taka uroda.
0: No i uwaga.
3: To panu to tak zepsuł.
0: Klasyczek.

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Czy na to mówi się hat-trick? Dwa razy już udało mu się być na szczycie. Musiał co prawda chwilę odpocząć, ale wraca. Cały na biało. Lumix i jego wersja hitu South O'Air to znów wasz ukochany hit. Tak brzmią wakacje 2K26.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Po reklamie.

0: Wish You Well. Sigala i Becky Hill w Melo. Co można usłyszeć u lekarza i u mechanika samochodowego? Jak zawsze na was można liczyć?
1: W takim wieku mogą pojawić się wycieki.
2: Oj, to podwozie u pani to już spróchniałe.
3: Ciężko odpala, dławi się i do tego jeszcze pluje czarnym syfem z rury.
0: Uwaga.
4: A mówiłem, żeby to podwozie konserwować?
0: Oho.
5: Kochany, sypiesz się.
6: Wiem, że kosztuje, no ale zrobić trzeba.
0: No trzeba, trzeba.
7: Rura się zapchała.
0: Okej.
8: Okay. To trzeba wyklepać.
0: Słyszałem to już nieraz.
9: Ma prawo się popsuć, ma już swoje lata.
0: Ała.
10: Nie jest źle, będzie żył.
0: Okej, okay, jak pan tak mówi, brzmi wiarygodnie. No dobra, to co jeszcze? Co jeszcze? Chyba jeden z klasyków to?
11: Co mam panu powiedzieć? Jeździć, chodzić, obserwować.
0: No, każdy słyszał. No i jeszcze to.
12: Tanio nie będzie.
0: A to mi się podoba. Uwaga.
13: Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale zastanawiam się, jak oni tam to panu wsadzili.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Fajna świeżynka dla was w tym tygodniu. Robin Schulz i Take It Slow to najlepszy drop nowych hitów, jaki mamy dla was. Jedna z propozycji do 30 Meloradia, na którą możecie zagłosować na meloradio.pl. Za chwilę newsy dla was.
1: A w nich będzie o tym, że w Warszawie urzędy pracują dłużej, żebyście mogli zastrzec PESEL.
0: Za 8:08.
2: A już o 8:00 zagramy
0: John Summit i Chainsmokers. A jak popracują termometry dzisiaj? O tym za chwilę w prognozie pogody w Meloradio.
2: Meloradio i Ława na 92 FM. Autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
3: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
4: Ale zegar wybija 14:00. Czas zacząć grę.
2: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14:00 a 18:00. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight. W Meloradio.
3: Iga Dudziuk.
4: I Mikołaj Kujawiński.
2: Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian, co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
14: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja 15.
15: Mówisz, nabiał na

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Traffic.
1: Uwaga kierowcy. Między Ostrowią Mazowiecką a Warszawą na odcinku S8 zablokowano prawy pas w kierunku Warszawy. Z kolei na Łódzkiej A1 między węzłami Piotrków Trybunalski, południe i zachód zamknięto prawy pas w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się dwoma pasami.

0: Mamy wiadomość dla tych, którzy wczoraj jeszcze chodzili w krótkim rękawie. Dzisiaj może się przydać coś więcej. Po ostatnich upałach przyszło konkretne ochłodzenie. W wielu miejscach będzie tylko kilkanaście stopni, a w najcieplejszych regionach temperatura dojdzie do około 20 stopni. Do tego sporo chmur i miejscami deszcz. Najbardziej mokro może być na południu i wschodzie kraju. Na północy również spodziewajmy się sporego zachmurzenia.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, bohaterka, żołnierka Powstania Warszawskiego, honorowa obywatelka Warszawy. Miała 99 lat. Brak lekarzy i wstrzymanie przyjęć. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu wstrzymuje od dziś planowe i nagłe przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Placówka od wielu miesięcy zmaga się z problemami finansowymi. Teraz doszły także braki kadrowe. Tymczasem warszawskie urzędy pracują dłużej. To przez duże zainteresowanie zastrzeganiem numerów PESEL po wycieku danych pacjentów z firmy MyDoktor. Procedura trwa kilka minut, mówi Magdalena Borek z Urzędu Dzielnicy Bielany.
3: Wydłużamy godzinę pracy urzędu, natomiast zastrzegam, że to tylko dotyczy spraw związanych z PESEL-em i będziemy pracować do godziny 18. W czwartek też.
2: Zastrzeżenie numeru PESEL możliwe jest też w mObywatelu.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
5: Zastrzegam i obiecuję, że to u nas właśnie najwięcej energetycznej muzy od samego rana mamy dla was w Melo. Tak podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, siema, jest ósma.

Felix Jan i Sophia Liz Baxter. Ready for your love w Melo Radio. A jak wy jesteście gotowi, to w dodatku na wszystko, to teraz jest ten moment, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do Meloradia. 321-321-777. Kręćcie, czekamy na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w naszej zabawie. Zaczynamy już za chwilę, ale oczywiście bez was nie da rady. Także dzwońcie szybko pod 321-321-777. Skiety Meloradia, Melotorba do zgarnięcia dla was.

0: Usher i More. Chcecie więcej? Super, bo my mamy 17 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Dzisiaj razem z nami wychillowany od rana Wojtek. Cześć Wojtku.
2: Witam.
0: Cześć, siema, hej. I jest też Grzesiek. Hej Grzesiek.
3: Cześć.
0: Cześć, a Grzesiek to zapracowany. Słuchajcie, Grzesiek ziemię przerzuca koparą. I teraz Grzesiek, ja mam do ciebie jedno bardzo konkretne pytanie. Jak myślisz, czy udałoby ci się szybciej nauczyć Darię operować koparką, czy nauczyć ją parkować osobówką, co?
3: Myślę, że obydwa zadania będą bardzo trudne.
0: Bardzo trudne, to prawda.
4: Grzesiek, bardzo... no nie! Już oficjalnie przegrywasz. Minus 10 punktów.
0: Jeszcze, Grzesiek, jeszcze nie zaczęliśmy, a ty już łapiesz punkt. No, 1-0 w starciu z Darią dla ciebie. Dobra, słuchajcie, panowie, uwaga, w zabawie. Dwa pytania za chwilę. Ważne jest to, że odpowiada ten, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem. Czy to jasne?
3: Tak, tak.
0: Dobra, to mi się podoba.
1: Gotowi na wszystko.
0: Słuchajcie, dzisiaj Światowy Dzień Ziemniaka. W związku z tym pytanie, ile ważył największy ziemniak w historii? Czy 8 kg, czy 28 kg?
3: Grzesiek.
0: Grzesiek. Grzesiek.
3: 8 kg.
0: Dobrze.
5: Brawo.
0: Dobrze
5: wyczuł. Brawo.
0: Takiego to byś tam koparą pyki przerzucił lajtowo. Dobra. Uwaga. To 1-0 dla Grześka, a teraz pytanie numer 2. Którym językiem posługuje się najwięcej ludzi na świecie? Chińskim czy angielskim?
3: Grzesiek.
0: Grzesiek.
2: Wojtek.
0: Grzesiek.
3: Angielskim.
0: Angielskim. Dobrze, bardzo dobrze.
5: Brawo.
0: Brawko, brawko. Słuchajcie, nieźle poszło, Grzesiek, chociaż Wojtek tak prawie. Wojtek, nie przejmuj się, dla ciebie oczywiście też mamy coś tak, żeby ci ten chillaucik tak u ciebie, wiesz, miło mijał razem ze środą, to oczywiście też coś wysyłamy. No a dla Grześka, który dzisiaj rozbija opcję, oczywiście eskiety Meloradia. Wysyłamy, Grześku, miłego dnia dla Wojtka i dla Grześka, trzymajcie się.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.
0: A jutro znów szansa i okazja, żebyście to wy udowodnili, że jesteście właśnie gotowi na wszystko. Sony Fodora teraz w Melo i 20 po 8.

0: anima. Velo Radio, Crypto Ties. Siedemnaście minut do dziewiątej. No to co tam się działo na tym weselu?
1: Na turliś, już ci chłopie powiem.
0: Ein, zwei, drei, dawaj.
1: Było to polsko-niemieckie wesele i Polacy naprawdę zdziwili Niemców, jak można się bawić na weselu. Między innymi Polakowi pękły spodnie na tyłku, kiedy chciał, wiesz, pokazać Niemcom, jak się tańczy. I też Polak wykorzystał Niemca do wypełnienia testu kwalifikacyjnego, żeby dostać pracę z niemieckim. Więc no, pokazali, że w sumie wszystko można załatwić, nieważne gdzie.
0: No i pięknie. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy Niemiec płakał, jak się skończyło?
2: Płakał.

0: Tobi Romeo i Fly High w Meloradiu. Celujcie dzisiaj naprawdę wysoko. Za 9 minut będzie 9, a za chwilę będę newsy.
1: Jest sobie taki wulkan, przez który Włosi stracili mnóstwo pieniędzy.
0: O tym już za chwilę w newsach.
2: A już o 9 zagra.

0: Fuka i Liwka i chcę więcej w Melo Radio. Chcecie więcej, żeby na termometrach dzisiaj było? No ile będzie, to powiemy za chwilę w prognozie pogody.
1: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
2: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: deň. Autopromocja. Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 13,99 za kilogram. Biedronka.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest! Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
6: Słuchaj, Marian.
1: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktycznie i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: słuchaj na 92 FM. Trafik.
1: O tej porze kierowcy w Małopolsce mogą mieć problemy nie tylko w Krakowie. Na obwodnicy Szczurowej zderzyły się o poranku dwa samochody, a dwie osoby zostały poszkodowane. Na miejscu nadal mogą pracować służby. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w tym rejonie. Bądźcie czujni i zdejmijcie nogę z gazu.

0: Parasol dziś może nam się przydać, bo sierpniowe lato urządza nam mały pogodowy rollercoaster. Przez Polskę przejdzie dynamiczny front, będzie sporo chmur i deszczu, miejscami także gwałtownych opadów. Najchłodniej ma być nad morzem, w Gdańsku i Olsztynie termometry wskażą 19 stopni, w centrum i na wschodzie od 20 do 22 stopni. Najcieplej ma być na południu.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Kolejne 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski, poinformował o tym wieczorem rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego. 2 lata utrudnień czekają kierowców w Łodzi na trasie WZ tuż przy Atlas Arenie. To przez budowę tunelu kolei dużych prędkości. Powstanie tam jedna z komór, mówi przedstawicielka wykonawcy Dagmara Zalewska.
3: Na trasie tunelu KDP zaplanowano łącznie 5 takich obiektów. Będą one pełnić funkcję wyjść ewakuacyjnych.
2: Tunelem w przyszłości pojadą pociągi z Warszawy do Poznania oraz Wrocławia. Paraliż lotniska w Katanii okazał się wyjątkowo kosztowny. Włoska organizacja biznesu wyliczyła, że turystyka straciła na tym aż 22 miliony euro. Lotnisko było zamknięte przez 8 dni z powodu aktywności wulkanu Etna.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: A ja mogę wam wyliczyć, ile zyskacie, będąc z Melo w tej godzinie. Na pewno dużo energetycznej muzy. Fuka i Liwka zaczną. Marcin Woldek i Daria, siemanko, jesteśmy z wami i podkręcamy tempo. Jest dziewiąta.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. Kto

0: Gabry Ponte is on my heart w Meloradio. Dzisiaj mamy środę, jest dzień ziemniaka też między innymi. Słuchaj, szybkie pytanie do ciebie, tylko tak szczerze. Na co ostatni raz narzekałaś? Oprócz tego, że na mnie.
1: Na ciebie, na Marcina, na pogodę, to, że nie mam ubrań, nie mam się w co ubrać. Dużo jest tych rzeczy.
0: Wiedziałem, że lepiej nie pytać, ale za chwilę wam powiem, na co ludzie nad Morzem Polskim narzekają ostatnio. Wcale nie na pogodę.

0: and Brother w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Mamy 18 minut po godzinie 9. Nad polskim morzem ludzie na różne rzeczy narzekają. Wiadomo, najczęściej na pogodę, ale też natłok na plaży, czy na przykład drożyznę. No a ostatnio, wyobraź sobie, narzekają też, nie zgadniesz, na ości. Ości.
1: Naprawdę?
0: No, jedna ze zmarzalni w Stegnie ma problem z turystami, którzy marudzą, że w rybach znajdują ości. Niektórzy żądają nawet zwrotu kasy za obiad taki, no. I właściciele knajpy mają już dość tłumaczenia, że słuchajcie ludzie, nawet w filetach można znaleźć ość. No nie powinno tam być ich zbyt dużo, ale jakaś jedna może się zdarzyć. To jest całkiem naturalne. No i żeby nie mówić tego po 100 razy dziennie, wiadomo, to trochę irytujące, wywiesili kartkę przy barze ze wszystko mówiącym zdaniem. Drodzy goście, prosimy nie pytać, czy ryby mają ości. Owszem, mają. No i kto pracował w gastro, ten się z tego nie śmieje.
1: No ale też kto pracował w gastro, ten wie, że i tak ludzie tego nie przeczytają.
2: Filety? Preferuję fileta.

0: Axwell, Whatever Turns You On w Melo. Podkręcamy tempo, to już prawie w pół do dziesiątej. To właśnie o tej porze możecie zadbać o swoje finanse. W bardzo prosty sposób to się robi. Wchodzicie na meloradio.pl i wysyłacie nam info, na co wydacie szybką kasę od Meloradia. 200 do przytulenia mogą być wasze. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdzie szybka kasa od Meloradia. Czekamy na wasze fajne pomysły. Bardzo możliwe, że to właśnie wy jeszcze dzisiaj od Meloradia zgarniecie szybką kasę. Za chwilę w Melo Disturb i Serial.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
4: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: dzisiaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: Gibbs w Meloradiu. Podkręcamy tempo, to już za 18 minut, godzina 10. Co ty jesteś tak poddenerwowana? Nic nie zrobiłem.
1: No jestem mega zdenerwowana, dlatego że mężczyźni uważają, że kobiety nie potrafią jeździć samochodem i jest to nieprawda, dlatego że kobiety potrafią jeździć zaciągniętym ręcznym, a mężczyźni na przykład nie. Ja raz tak jechałam z 5 minut i nic się nie stało. Plus kobiety potrafią ruszać z biegu numer 2. A mężczyźni niekoniecznie. I ja na przykład moją umiejętnością jest jeszcze zmiana biegów lewą ręką. Jak jestem passenger princess.

0: Armin Van Buuren w Melo i Sasha Everlasting. Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Melo Radio. No i mamy też oczywiście mnóstwo energetycznej muzy. Bez gadania i bez reklam to już po godzinie 10 w Melo. Skorzystajcie koniecznie z tej energii właśnie teraz, już za 9 minut 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Taylor Swift i Loud Luxury. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać i pamiętajcie, że umówieni na budzenie jesteśmy jutro od 6 do 7. Waldek Darłak, miłej środy, hej pa!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mała przenośna lodówka turystyczna.
2: Dwie stówy na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
1: Dzięki wielkie!
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: środę wszystkie świeże mleka Mleczna Dolina 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. A jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji podczas festiwalu nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy olej kujawski z pierwszego tłoczenia, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 9,54 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
3: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
4: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 90 i 2 FM. Traffic.
1: W Warszawie zwalniamy na S8, w Krakowie na drodze krajowej 94, a we Wrocławiu na A4. Wszędzie trwają prace i zwężenia. Na Śląsku wolniej jedzie się A1 między Knurowem a Gliwicami. Z kolei w Olsztynie i okolicach utrudnienia mogą wystąpić na drodze krajowej 59. Środa nie wszędzie będzie łaskawa. W północnej, centralnej i zachodniej Polsce mogą pojawić się burze, a wraz z nimi ulewny deszcz oraz silny wiatr. W porywach do 60 km na godzinę. Na szczęście niecała Polska dostanie dziś pogodową burę. Na Podlasiu, wschodnim Mazowszu, na Warmii i Mazurach, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w większości Małopolski będzie pogodnie i sucho.
2: Są newsy na 10. Maracin Sikora, zapraszam. Udało się już zidentyfikować wszystkie ofiary śmiertelne w wypadku na Węgrzech. To jednak nie znaczy, że zostaną szybko sprowadzone do kraju. Procedury są długotrwałe, tłumaczy wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
3: Najpierw ciała powinny być wszystkie zidentyfikowane, później akt zgonu. Później musimy przekonać kolegów węgierskich, mają dość śrubowane w tym względzie wymogi.
2: Dlatego trudno konkretnie określić datę. Teraz utrudnienia na kolei. Na trasie do Zakopanego został wstrzymany ruch między Chabówką a Rabą Wyżną. To po śmiertelnym potrąceniu 66-letniego rowerzysty. Owady podróżują na gapę. Według badań globalny transport sprzyja rozprzestrzenianiu się gatunków. Dodatkowych pasażerów wozimy w ciężarówkach, samolotach czy na statkach.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe. Producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Meloradio i Ława. Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Eko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.

0: Cię. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
4: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
3: To ty nie jedziesz pociągiem?
4: No nie.
3: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
4: Coś tam słyszałem.
3: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
4: Naprawdę?
3: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
4: Ale autem to chyba szybciej.
3: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
4: Przekonałaś mnie.
3: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety, biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
5: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
9: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.

0: Top Asus VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: Po reklamie.

0: Temperatury w całym kraju będą dziś mocno zróżnicowane. Najchłodniej ma być nad morzem. W Gdańsku i Olsztynie termometry wskażą 19 stopni. W centrum i na wschodzie zobaczymy od 20 do 22 stopni. Natomiast na południu będzie najcieplej. W Katowicach będą to 24 stopnie, w Krakowie 25. Na zachodzie, w Wielkopolsce oraz na Dolnym Śląsku temperatury zbliżą się do podobnych wartości.
1: To są newsy na 11. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Co najmniej 700 osób ewakuowano z powodu pożarów lasów w hiszpańskiej Estremadurze. Ogień zmusił mieszkańców 10 wsi do opuszczenia domów. W tym roku pożary w Hiszpanii strawiły już ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. Wracamy do kraju. Z kanału Gliwickiego od soboty wyłowiono prawie 1,5 tony śniętych ryb. Powodem jest pojawienie się tam złotej algi. Służby cały czas działają w tym miejscu, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
2: Kontynuujemy właśnie nasze rejsy kontrolne, patrole interwencyjne od strony wody i lądu.
1: Wyłowione śnięte ryby to przede wszystkim sandacze, leszcze, karpie i karasie. A tegoroczne upały są wyjątkowo groźne dla ptaków w miastach. Do ośrodka w Piotrkowie trafiło ponad 400 piskląt. Młode wyskakiwały z przegrzanych gniazd. Eksperci przypominają, że ptakom pomagają tereny zielone i budki lęgowe.
3: To już teraz podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
6: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Reklama. Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ej, masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności, Łódź, Piotrkowska.
7: Po reklamie.

0: Halo Radio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Pogoda.
1: Pogoda w Europie mocno się zmieni. Przez północną i wschodnią część kontynentu przejdą kolejne strefy opadów. Synoptycy ostrzegają przed podtopieniami i gwałtownymi wezbraniami rzek. Deszcz nie ominie też Polski. Dziś będzie sporo chmur, ale pojawią się też przejaśnienia. Miejscami popada, lokalnie może zagrzmieć. Najwięcej deszczu będzie na północy i krańcach południowo-zachodnich.

0: To są newsy na 12. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu zawiesił działalność oddziału chorób wewnętrznych. Powodem jest brak lekarzy. Placówka zapewnia, że problem nie wynika z braku pieniędzy ani zadłużenia, mówi Aleksandra Giczewska ze szpitala.
1: Przyczyną obecnej sytuacji nie są zatem zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność personelu lekarskiego. Szpital na bieżąco reguluje wynagrodzenia.
0: Od dzisiaj pacjenci tego oddziału są wypisywani do domu. Po informacji o pumie w okolicach Wałbrzycha zbierają się sztaby kryzysowe. Lasy Państwowe zalecają ostrożność, a służby apelują o spokój i jeżeli zauważymy zwierzę, to koniecznie należy zadzwonić pod numer 112. Na granicy z Czechami zatrzymano ponad 22 tysiące zabawek bez wymaganych certyfikatów. Przedmioty warte ponad 1 000 000 zł miały trafić do sprzedaży w automatach. Towar był niskiej jakości i nie spełniał wymaganych norm.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Warszawa. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz. Tylko 5,49 za 1 kg. Aż 57% taniej. A mleko UHT 2% łaciate 1 litr. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: 3,17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
9: O reklamie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zatanuje, to kupuje.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
6: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24

0: 100% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM.
1: To są newsy na 13. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Kolejne osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech wrócą dziś do kraju. Wszyscy wylądują na lotnisku w Podrzeszowskiej Jesionce. Potem trafią do 3 szpitali, potwierdza wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Te osoby trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale jest pacjentka, która będzie przetransportowana na oddział chirurgii szczękowej.
1: Wojewoda potwierdziła też, że wszystkie osoby, które zmarły w tym wypadku, zostały zidentyfikowane. W Chorwacji zatrzymano Ukraińca podejrzanego o udział w wysadzeniu gazociągu Nord Stream. Do zdarzenia doszło 4 lata temu. Według prokuratury mężczyzna jest wyszkolonym nurkiem, którego podejrzewa się o sabotaż. Powracamy do kraju. W pierwszej połowie roku firmy wynajęły w Polsce 3,5 miliona metrów kwadratowych magazynów. To o 20% więcej niż rok wcześniej. Popyt rośnie, a odsetek pustych magazynów spadł do prawie 6%.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.

0: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian,
0: mega,
1: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Bóg 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: 吉林之声一万 FM。Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
6: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
5: To ty nie jedziesz pociągiem?
6: No nie.
5: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
6: Coś tam słyszałem.
5: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
6: Naprawdę?
5: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
6: Ale autem to chyba szybciej.
5: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
6: Przekonałaś mnie.
5: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura, kura.

0: Allegro. Wejdź do gry.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
9: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na Ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Po reklamie.

0: To są newsy na 14. Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na lotnisku Wiesiące wylądował kolejny samolot z Polakami poszkodowanymi w wypadku autokaru na Węgrzech. Dzisiaj do kraju ma wrócić łącznie 12 osób, które trafią do rzeszowskich szpitali, a w węgierskich placówkach medycznych pozostaje jeszcze 5 osób. Nauczyciele grożą protestami w nowym roku szkolnym. Planowana na ostatni dzień sierpnia manifestacja to dopiero początek, później możliwe jest zaostrzenie protestów, mówi Urszula Woźniak z ZNP.
1: Wszystko może się wydarzyć, byle nie narażać nauczycieli na odpowiedzialność. Mogą nie brać godzin ponadwymiarowych.
0: Nauczyciele żądają większych podwyżek. Zaglądamy jeszcze na plażę. Większość kąpielisk nad Bałtykiem jest otwarta, ale w województwie zachodniopomorskim wciąż obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Czerwone flagi powiewają w Ustroniu Morskim czy Mielnie. Ratownicy przypominają, by przed kąpielą sprawdzać oznakowanie na plaży.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak fight.
1: Mamy środę, to jest dzień przyjemności, dlatego powiemy wam, jak to jest być koniem.
2: Dawno tego nie słyszałem. W sensie o przyjemności, nie, że o byciu koniem.
1: A to przykro
2: mi. O byciu koniem coś tam wiem.
1: Naprawdę? No. Wrócimy w takim układzie do tego tematu, bo mnie naprawdę zafascynowałeś takim zdaniem. Wow, mam dużo pytań, wiesz?
2: A odpowiedzi jest tak mało.
1: Iga Mikołaj, siemanko Waterfalls, tak zaczynamy 14.
0: Freak Fight w Meloradio.

0: Ależ u nas wesoło.
1: Jeszcze
0: stars.
1: Nie zaczęliśmy, a ja już nie mogę wytrzymać.
0: W Melo Radio. Mikołaj, na pewno kiedyś zastanawiałeś się, jak to jest być koniem.
1: Jak to jest być koniem? Dobrze? A nie ma tak, że dobrze, albo że niedobrze, prawda? Ale słuchajcie, można sprawdzić, jest klub na farmie, coś takiego istnieje i tam można sprawdzić, jak to jest być koniem.
0: Ale to jest dostępne tylko dla mieszkańców Trójmiasta, Tczewa, Stargardu i Pruszcza.
1: Wow, straszne wykluczenie. Ja bym na przykład chciał wiedzieć, jak to jest być koniem.
0: Myślę, że da się zrobić.
1: Co ty mi proponujesz?
0: Nie, nic. Take me back, Kaigo.

0: Tiesto, Tate McRae w Melo Radio. Słuchacie Freak Fightu i teraz jest moda, mój drogi przyjacielu, na wszelkie girls bandy i boys bandy, wiesz?
1: No niestety widzę właśnie, że powraca to. Myślałem, że się skończyło, wiesz, na jakiś tam Mas Five, na Sisters.
0: A!
1: To tak dawno temu to było.
0: Tak, nie było mnie
1: 20 lat temu.
0: No właśnie, mamy girls band Julii Żugaj. Monika Kociołek, czyli influencerka, również robi girls band.
1: To już nie wiem, kto to jest.
0: Nieważne, ale Bagi chyba.
1: No Bagi to tak. Bo tańczył z gwiazdami, to wiem. No to znaczy, on był gwiazdą i tańczył. No nieważne.
0: Tańczył. I wytańczył. To teraz być może wyśpiewa. Założył swój własny boys band. Będzie piosenka, jest fragment. Nie wiem, czy jesteście gotowi na to. Próbujemy?
1: No ja chyba nie wiem. Nie, dobra, graj, posłuchajmy.
0: Premierowo u nas w Melo Radio. Melo.

0: To coś, to młody White tu jest. On zarabia w euro i w PLN.
1: Wow, jaki bogacz. Jaką ty masz wiedzę, bardzo mi to imponuje.
0: No nie.
1: Ale jeżeli uważacie, że jest u was źle i jest wam przykro, to udowodnimy wam, że niektórzy mają gorzej i to w wieku dziecięcym.
0: Muszą wydawać dolary.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na gofrownicę.
4: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, ale wbijam do ciebie na te gofry, dobra?
3: Dobra, albo mogę do was wbić, wam zrobić.
4: Bardzo mocno na to czekam.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Где они? Автопромоция. Реклама.
1: Mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabie okazje, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Kaufland jest
9: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.

0: kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piorników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Tylko teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe na

0: Rain in Ibiza, Felixiem. Raz, dwa, trzy, cztery.
1: Dobrze.
0: Pięć, no. Sześć. Doliczyłam do sześciu.
1: Brawo, a co tak liczysz?
0: Liczę, słuchaj, ile mi rodzice wiszą pieniędzy.
1: I wiszą ci sześć pieniędzy.
0: Wiszą mi sześć
1: to nie zbyt
0: pieniędzy,
1: dużo.
0: Ponieważ mało sprzątałam.
1: No dobrze, ale o co chodzi właściwie?
0: Chodzi o sześcioletnią dziewczynkę, no, od której stary pobiera czynsz.
1: A, żeby ją nauczyć, że w życiu nie ma miękkiej gry. Bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze? Bardzo od sześciolatki?
1: Dobrze. No.
0: A jak nie będzie mieć na przykład?
1: No to po mojemu...
0: Złotówek?
1: Po mojemu to tak sąd, no, komisja i eksmisja.
0: Jesteś bezlitosny.
1: Tak jak życie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: ale my w tym melo dobrze bujamy. On tonight, tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, zakładamy firmę.
1: No dobra, będzie się super nazywać Papierowy Motyl.
0: Świetna nazwa. Czym będziemy się zajmować?
1: No, będziemy lecieć, rozwijać skrzydła i lecieć.
2: Będziecie motylami. Słuchajcie, no dobrze, to w newsach powiem, czego możecie się spodziewać. Jakie są plusy, jakie minusy?
0: Motylem jestem.
3: A już o 15:00 zagramy
1: Self-Aware Lumix.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie na takie weekend

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Masz plan na koniec wakacji? 28-30 sierpnia widzimy się w Łodzi na Paradzie Wolności. Darmowym festiwalu muzyki elektronicznej w samym centrum miasta. Nie potrzebujesz biletu, po prostu wpadaj. Parada Wolności. Łódź, Piotrkowska.
0: Po reklamie. Meloradio Iława na 92 FM.
11: Minuta do 15, czas na newsy Meloradio.
12: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
13: Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku postawiła węgierska prokuratura. Kierowca autokaru do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę. A zarzuty usłyszał też youtuber Stew, dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi. A teraz plusy posiadania własnej firmy, bo jak mówią mikroprzedsiębiorcy, to na przykład swoboda i brak szefa. Ale jest też i ciemna strona, mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
14: Z naszego badania wynika, że co piąty z nich pracuje 7 dni w tygodniu, często do późna w nocy, a prawie co trzeci nie może pozwolić sobie na zwolnienie lekarskie.
13: Co trzeci mikroprzedsiębiorca mierzy się ze stresem. No i jeszcze ostrzeżenie synoptyków: wydali alerty przed upałem na wschodzie Polski i burzami w pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
11: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i teraz zagadka dźwiękowa.
12: No.
11: Jak do tego doszło, nie wiem.
12: To Zenon.
11: Brawo, i o tym człowieku porozmawiamy.

0: Friday w Melo Radio. A Zenek Martyniuk się zezłościł.
1: No, zezłościł się na Jacka Kowalca, ponieważ ten zażartował sobie z niego, że tam śpiewa z playbacku i w ogóle to jest, też ma trochę drugie dno, bo przez ten żart rozpadła się budka suflera.
0: Naprawdę?
1: No bo Jacek Kowalec tam śpiewał i tam coś się pokłócili o ten dowcip i generalnie każdy poszedł chyba już w swoją stronę teraz.
0: To może to było celowe, żeby po prostu Zenek już nie występował i nie śpiewał.
1: Ale będzie dalej śpiewał i będzie pozywał, bo bardzo mu się nie spodobał ten dowcip.

0: o 18 po 15. Szybka kasa. Na specjalne życzenie Mikołaja dzwonimy teraz do...
1: Daniela, dzwonimy do Daniela.
0: Tak jest.
1: Super, nie mogę się doczekać, żeby z nim pogadać.
0: To będzie taka męska, słuchajcie, rozmowa, będę...
1: Bo Daniel ma bardzo fajne zgłoszenie, bardzo bliskie mojemu sercu.
0: Spokojnie, ale też się tak nie ekscytuj.
1: No tak, musi jeszcze odebrać, przepraszam.
0: I nas przekonać.
2: Tak, słucham.
0: Siemanko, Daniel, Iga, Mikołaj, Melo Radio.
1: Siema.
2: Siema, nie wierzę, że dzwonicie, ale jednak dzwonicie.
0: Jej, czy tam biegniesz? Co ty tam robisz teraz?
2: Idę. A. Odprowadziłem dziewczynę i właśnie idę. Mm-hmm.
1: To zatrzymaj się na sekundę, bo musimy o czymś bardzo ważnym porozmawiać, mianowicie o twoim zgłoszeniu na meloradio.pl. Powiedz, na co by ci się przydała szybka kasa?
2: Szybka kasa przydałaby mi się pokazanie wdzięczność dziewczynie, czyli na romantyczną kolację po spełnieniu mojego marzenia, czyli pójścia na mecz Legii.
1: Daniel, słuchaj, musisz się jej trzymać bardzo blisko. Powiedz, która trybuna, wariacie, który sektor?
0: O Jezu.
2: Teraz nie pamiętam. Teraz jestem w szoku, ale na pewno na północy jestem. Jeśli teraz
1: Żyleta.
0: Mikołaj!
1: Dobrze. Z czystą przyjemnością oświadczam ci, że 200 są twoje. Odwdzięcz się dziewczynie za taki piękny prezent i widzimy się na stadionie.
2: Dobra, to się widzimy. Dzięki wielkie.
0: Mikołaj, a jak ja cię zabrałam na Legię do centrum szkoleniowego, to mnie nie zabrałeś na żadną kolację.
1: No dobra, to zabiorę cię jeszcze. Kiedyś tam. Szybka kasa
0: od Meloradia. Słowo się rzekło na antenie, mój drogi.
1: No dobra. Pokażę potem paragon grozy.
0: Mi?
1: Słuchaj.

0: Stevie B. Rexa, David Guetta, Sad Girls. Mamy ogłoszenie. Bagi, jeżeli nas słuchasz.
1: Ja to się boję teraz w ogóle wypowiadać. To był taki żart, okej?
0: Okay? Wpadaj
1: ja po prostu bardzo lubię, co ty mi dasz, niczego nie żałuj, kawałek dnia krótki podaruj.
0: No i ładnie, Mikołaj kontra Mikołaj, może zrobimy taki freak fight, słuchajcie. A tak serio wbijajcie na Instagrama Mikołaja Bagińskiego, bo dzieje się.
1: No hard feelings.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
5: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
9: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Vobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet. Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Bryska, lato w Meloradiu. Mikołaj.
1: Tak.
0: Jesteś naprawdę niesamowity, że znajdujesz tak wspaniałe informacje.
1: Robert Lewandowski, Jesse Eisenberg, słuchajcie, tak? Promują Polskę za granicą.
0: Brawo!
1: Tak, są twarzą kampanii Poland More Than You Expected. Ale nie tylko oni, bo w tej akcji biorą też udział Lech Wałęsa, Ania Rubik, Maryla Rodowicz, Nikodem Rozbicki i Radzimir Dębski, którego znamy jako Jimek.
0: Chcieli dorzucić z Mikołajem parę nazwisk.
1: Tak, Robert, bo brakuje nam tutaj Makłowicza, Pudziana, Kubice.
0: No
1: Małysz, Małysz musi być... No Karolak, tak, zdecydowanie.
0: Edyta.
1: Nie, bo nikt by nie przejechał.
0: O Jezus. Jeszcze Edyta, bo jest wiekowa.

0: A to Armin van Buuren i jego nowość w Melo Radio.
1: A już o 16 zagramy
2: All the Time, John Summit i ekipa.
0: Ale wam zagramy punktualnie o 16.
2: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuła mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: była kobieca ręka?
1: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
2: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl. Kabaretowe bilety.pl. Kupbilecik.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja, 15.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
1: Ula Harciarek on the mic. Nad naszymi głowami w najbliższych dniach latać będą samoloty NATO, ale spokojnie, to tylko ćwiczenia. Będzie można zaoszczędzić trochę kasy, bo rząd podniósł próg podatkowy. Osoby, które zarabią do 150 tysięcy złotych, zapłacą niższą stawkę PIT, a z kolei najbogatsi przedsiębiorcy zapłacą wyższą stawkę CIT, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność.
1: Niższy podatek PIT może dać nam ponad 3000 zł oszczędności rocznie. A teraz Włochy, a tam plaga kradzieży kieszonkowych, zwłaszcza w Mediolanie, Wenecji i Rzymie. No i jeszcze AI, która ocenia nas na podstawie rysów twarzy. Często jej oceny zgadzają się z ocenami ludzi.
3: Nie będzie mi komputer mówił, że jestem brzydka. Mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Mikołaj, czy ty lubisz oglądać na przykład lekkoatletykę?
0: Nie, jest strasznie nudna.
3: Porozmawiamy o lekkoatletyce w tej godzinie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: teraz czas na komunikat od Mikołaja.
1: Przepraszam. Oliver Heldens jako Hilo 16 października wystąpi w warszawskiej progresji.
0: A wiecie, kto już prawdopodobnie nie będzie oglądał lekkoatletyki?
1: Ja na pewno dalej nie będę oglądał.
0: No właśnie. I teraz nie będziesz oglądał jeszcze bardziej, ponieważ będzie zakaz pokazywania pup oraz nóg zawodniczek. Czyli kamera będzie od pasa w górę.
1: No dobrze, a czy panów też będą pokazywać od pasa w górę?
0: Widzisz?
1: A? No właśnie.
0: A gdyby w piłce nożnej tak zrobić, może byłaby w miarę znośna, jakby nie pokazywali nóg.
1: No, na Rajowicza by się lepiej patrzyło na pewno.

0: Two times. Jem czekoladę, przepraszam.
1: Smacznego.
0: Dziękuję. Ale słodkie.
1: Wiesz co, lepiej jeść czekoladę podczas prowadzenia programu, niż robić zdjęcia podczas prowadzenia samochodu.
0: Ależ ty masz rację, ja nie mam prawa jazdy, a to wiem.
1: No, a są tacy, którzy nie wiedzą. Jest taka influencerka Monika, pominę nazwisko, bo...
0: Daj pierwszą literkę może.
1: H, myślnik P.
0: Monika.
1: Jezu, w ogóle jak to brzmi, nie?
0: No, właśnie, nie. No, no dobra, nieważne.
1: No nieważne, też nie chcę jakby rozgłosu tutaj jakiegoś wielkiego robić, no bo afera jest, słuchaj, że ona wrzuciła na Instagrama zdjęcie swojej deski rozdzielczej, jak jedzie samochodem. Zresztą z tego zdjęcia widzimy też, że przekracza dozwoloną prędkość, także gratulacje.
0: Wow.
1: No i ktoś zobaczył ten post i zgłosił na policję, że halo, tu się zdjęcia robi podczas jazdy samochodem. No i pani Monika zaczęła ironizować w swoich mediach społecznościowych. O, medal dajmy, pamiętajcie, zawsze zgłaszamy, pamiętajcie. Nie, jakby, wiesz, nic złego nie zrobiła.
0: Skandal.
1: Skandal. Ale oczywiście potem, jak już trochę przemyślała, że może to nie będzie dobrze dla niej wyglądać PR-owo, no to wpłaciła też na fundację, także jakby wszystkie grzechy wybaczone.
0: Ona chyba bierze przykład z Dody, że zrobisz coś złego, robisz coś dobrego i to według niej się chyba zeruje.
1: Chyba się zeruje, ale musi dodać ten, ma rezerwę paliwa, widzę też, i musi dolać płyn do spryskiwaczy, brzydko.
0: Wszystko można wyczytać z tego internetu, dajcie spokój.

0: Everything's Fine, Alok, Jennifer Lopez. A jeszcze w tej godzinie
1: Jezu Domine
0: się pomodlimy właśnie.
1: Za Skolima. Za jego zdrowie.
0: Warto to robić.
1: Bo on chory teraz, znaczy na nogę jest chory. Skręcił sobie.
0: O, a jak?
1: Spadł ze sceny w Łebie.
0: O, naprawdę?
1: Naprawdę, no. To nie jest żart. Aha. Czemu się śmiejesz?
0: Nie, bo nie, no, przytuliłabym go.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie kabanosy ekskluzyw tarczyński opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

Wiedziałam. Meloradio i Łapa. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Uncle Funkle, oh Natalie, that is got a gun. O co chodzi? Ja nie wiem.
1: No, że gnata ma, no.
0: A wiesz, kto jeszcze ma takiego?
1: No wiem, z Coli mam skręconego, najgorzej. W nodze, w sensie magnata skręconego.
0: Oczywiście, no ja nie wiem, o czym tutaj inni myślą w tej redakcji, naprawdę.
1: Właśnie, też nie wiem, tak patrzę po reakcjach i chyba niektórzy mają brudne myśli tutaj w tym studiu.
0: A my
1: no,
0: tylko
1: nieważne.
0: Chcieliśmy poruszyć następujący temat. Umięśniony Skolim w samych majtkach, dziękuję za modlitwę, wcześniej pozował przy krzyżu.
1: To ładnie wygląda, muszę powiedzieć. Jak ksiądz mu mówi ciało Chrystusa, to on odpowiada, dzięki, długo trenowałem.

0: Alan Walker, Ava Max, Fade w Meloradiu. Zrobiło się poważnie, bo za chwilę newsy Meloradia.
1: Za chwilę newsy Meloradia, a w nich o paliwach. Taniej czy nie taniej na stacjach?
2: Ja już niestety wiem.
0: Nie spoileruj.
2: A przepraszam, ja już wiem.
3: A już o 17:00 zagramy.
2: Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 17:00.
2: Bo kiedy inni gadają?
0: To my już podkręcamy tempo.

słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
7: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
6: To ty nie jedziesz pociągiem?
7: No nie.
6: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na dwójce.
7: Coś tam słyszałem.
6: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
7: Naprawdę?
6: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
7: Ale autem to chyba szybciej.
6: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
7: Przekonałaś mnie.
6: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
12: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja 15.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Co jest grane w Iławie?
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zbliża się mrągowo Undercover Festival, czyli impreza prezentująca światowe zespoły, odwzorowujące wizerunek i sceniczny show oryginalnego artysty. To wydarzenie w mrągowskim amfiteatrze już 22 sierpnia. Dzień później w Mrągowie odbędzie się 11. edycja cyklu Lotto Triathlon Energy. W związku z organizacją imprezy w mieście nad Czosem będą czasowe utrudnienia w ruchu. A może mielibyście ochotę na dyskotekę na molo? To już w najbliższy weekend w Ostródzie. Będzie można potuptać nóżką w pięknych okolicznościach przyrody. Impreza zaczyna się o 18:00, wstęp wolny. A na rozgrzewkę przed sobotnimi tańcami proponuję spacer z przewodnikiem po Iławie, wokół rzeki Iławki. Poznacie zwyczaje Prusów związane z kultem Potrimpsa, boga wód i płodności. Sobotni spacer potrwa około 2 godzin, będzie można dowiedzieć się czegoś nowego i trochę poruszać nogami.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: I dobry news dla kierowców na początek. Według petrol.pl benzyna 95 w ciągu tygodnia potaniała o 88 groszy, a diesel o 73 grosze. Eksplozja na Kutrze Rybackim w Jastarni. Rannych jest 2 mężczyzn. Sprawę wyjaśnia policja. Z kolei w Wałbrzychu policja szuka pumy. Zwierzę pojawiło się na zdjęciu z fotopułapki, mówi Marcin Szewczak z Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4: W tej chwili patrole policji są już zadaniowane do patroli w rejonach niezurbanizowanych i powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzycha w tym rejonie, w którym teoretycznie to zwierzę mogło się pojawić.
2: Służby apelują o ostrożność. No i jeszcze Węgry, gdzie znów zrobi się naprawdę upalnie. W najbliższych dniach może być tam nawet 37 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu.
3: Mój kumpel mieszka w Wałbrzychu. Muszę do niego zadzwonić w sprawie pumy.
2: No już dokończ.

0: Jax Jones, Melo Radio. A my jak zawsze o 17 zadajemy wam pytania. Wy możecie odpowiadać na nie głosówką na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Dzisiejsze pytanie jest... trudne się wylosowało. Co można robić po kłótni na literę R?
0: Ja wiem.
1: No.
0: Rozmawiać.
1: O, można też rozpaczać.
0: Co jeszcze można robić na literę R?
1: Rozwodzić się.
0: Po kłótni? W zasadzie, ale lepiej tego nie robić. Dajcie znać, głosówki i tekstówki przyjmujemy na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co można robić po kłótni na literkę R?

0: Szangaj, tu kasę. Ja tak zawsze mówię, daj tu kasę.
1: Tam kasę.
0: Tam kasę.
1: Wiadomo.
0: Poproszę kasę. A my sprawdzamy, co można robić po kłótni na literę R. Z przyjemnością przyjmiemy głosówki od was, które możecie nagrać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Malwina napisała, że po kłótni na literę R to można się rozpłakać.
1: No można, czemu nie?
0: Ale lepiej tego
1: lepiej
0: nie robić.
1: Lepiej nie, lepiej się radować.
0: O, pięknie powiedziałeś. A Maciek?
2: Ja obstawiam, że radować się ciszą w spokojne, ciche dni po kłótni.
1: No właśnie, bardzo dobrze powiedziane.
0: Dobrze powiedziane. A Hubert?
3: Po kłótni na literę R można robić roda. Tym bardziej, że dzisiaj środa.
1: Na mleku najlepiej się robi.
0: Aha.
1: Trochę cukru, śmietanki, nie?
0: No tak, tak. Ja na przykład lubię sorbety. Też możemy zaliczyć?
1: Też jest spoko, no pewnie.
0: No, to fajnie by tak było dostać po kłótni. Co można robić po kłótni na literę R? Dajcie znać. WhatsApp Meloradio, odnośnik na meloradio.pl.

0: Co można robić po kłótni na literkę R? Piotrek.
1: Po każdej kłótni potrzebna jest równowaga, czyli odzyskanie stabilności, równowagi i przygotowanie się do wspólnego rozwiązania trudnego tematu.
2: Czuję się, jakbym na jakimś kursie był.
0: Świetne. Czy Piotrek jest singlem?
3: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
4: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
5: Mała przenośna lodówka turystyczna.
6: Fiestuwy na te wszystkie rzeczy w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
5: Dzięki wielkie!
4: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława. 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry's Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
12: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
11: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis, 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Szerzej rodzinne perypetie. Jest rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
14: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
15: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
16: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
17: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
18: Po reklamie.
4: Meloradio Iława na 90,2 FM.

0: Dim, si przyjaciele. Sprawdzamy, co można robić po kłótni na literę R.
1: Mhm. Kasia napisała, że po kłótni na R jest rozwód.
0: Oj.
1: Iza, że to jest czas na refleksję o kłótni. A Krystian napisał, że po kłótni można rozbić namiot w ogrodzie i się czasowo wyprowadzić. No tylko najpierw trzeba mieć ogród.
0: A Grzechu?
2: Robić zakupy. Nic tak nie poprawia humoru po kłótni jak dobre zakupy.
0: Oczywiście, że
1: dlaczego
0: tak.
1: Wysyłasz z swojej konta wiadomości do siebie?
0: To nie ja, to na pewno nie ja. Przyrzekam, obiecuję. Mamy też wiadomość od Piotrka.
3: Siemano, litera, którą wybraliście, to już dla mnie wyzwanie, ale to pewnie za chwilkę usłyszycie. Jeśli chodzi o czynność, którą można robić po kłótni na literę L, no to dla facetów zostaje co? Rękodzieło. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Pozdro.
1: Nie dość, że dobra propozycja, to jeszcze Piotrek pokonał swoje ograniczenia. I mi się to podoba. To jest inspirujące.
0: Mi też, skorzystam.

0: What If? Neptunika w Meloradiu.
1: Dobrze.
0: Dzięki. Cześć, Adrianos.
2: Siema.
1: Co tu się będzie działo wieczorem, słuchajcie.
2: Przepraszam.
0: Coś czym mi... ty tam
1: krzyk? Coś tam, wiesz go, nie?
0: Zadymi. Nie,
1: skotało w płucu.
2: To ta Neptunica.

0: Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: spali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczę.

0: nauczysz się nim mądrze zarządzać.
1: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Po reklamie. Meloradio Kiława. Słuchaj na 90,2 FM.
6: Minuta do 18. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
7: Kolejni Polacy ranni w wypadku autokaru na Węgrzech wracają do Polski. Do rzeszowskich szpitali trafiło dziś 12 osób. Tej nocy może być niespokojnie w pogodzie. W pasie od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę może zagrzmieć. A teraz lecimy na Księżyc, a właściwie to lecą prace dwójki polskich artystów, architekta Daniela Libeskinda i malarki Darii Solar.
8: Obraz nazywa się Więź, przedstawia młodą dziewczynę z koniem. Ta więź między człowiekiem a zwierzęciem jest zachowana.
7: Pozaziemskie archiwum ma ocalić dorobek ludzkości przed zapomnieniem. No i schodzimy na ziemię i sprawdzamy najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom. W pierwszym półroczu tego roku w topce były Zofia i Nikodem.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: Kiedy słyszycie ten dźwięk, to już wiecie, że rozpoczynamy kolejne spotkanie. Idę w melo, Adi z tej strony, siemanko. Mam nadzieję, że nastroje bardzo pozytywne i że macie ochotę trochę zaszaleć, bo będę miał dla was aż 5 podwójnych zaproszeń na mega fajną imprezę, ale szczegóły za uno momento, por favor, buenos dias. I Benny Hertz, od tego zaczynamy. Fajnie tu być z wami i fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w melo.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Sean Baker, Malo i Gif w Meloradiu, 19 minut po godzinie 18. Podkręcamy tempo. No i nie tracimy czasu, słuchajcie, ważna sprawa. Rozdajemy zaproszenie na Hangar Festival w Bielsku Białej. To jest festiwal muzyki elektronicznej, na której będzie działo się naprawdę sporo. I teraz się zamienię w lektora, bo lektorzy tak wymieniają te wszystkie super ultra cechy. I uwaga, tam będą 4 sceny, 10 godzin muzyki. Nie powinienem tego robić. Mam 5 podwójnych wejściówek na tę imprezę. Jeżeli chcielibyście się tam pojawić, to zadaję ultra ważne pytanie. Dlaczego ta impreza to idealne zakończenie wakacji? Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia i... takiego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No ja czekam na te głosówki, bo chętnie wam rozdam te bilety. Robin Schulz i Better Times. Już teraz.
1: Piękne, it's beautiful.
0: A to piękne, it's beautiful to oczywiście o tych wlotach, bo fajnie, żebyście mogli te wakacje naprawdę grubo zakończyć.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio, 27 minut po 18. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy środę, to jest mały piątek, przypominam. A wy możecie coś zrobić z tym, żeby mieć ultra mega fajne zakończenie wakacji. No bo przypomnę, że rozdajemy zaproszenie na Hangar Festiwal w Bielsku-Białej. To jest bardzo fajny, muzyczny festiwal w rozumieniu muzyki elektronicznej. Tam macie 4 sceny, 10 godzin potężnej muzy. A jeżeli chcecie się tam wybrać, to tylko odpowiedzcie na pytanie głosówką, dlaczego ta impreza to idealne zakończenie wakacji. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Nagrajcie głosówki, no i trzymam za was mocno kciuki. A w tej godzinie jeszcze David Guetta i Forever Young.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Jadwig, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja.
1: Konrad Straczek, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
2: Po reklamie. Idę w Melo.

0: Jaj, 8 Melo Radio, 18 minut do godziny 19. Mówiliśmy o podwójnych zaproszeniach na Hangar Festival w Bielsku Białej. Pytałem, dlaczego ta impreza to idealne zakończenie wakacji. No i mam głosówkę między innymi od Michała.
1: Dlatego to idealne zakończenie lata, ta impreza, bo można się wyszaleć na koniec wakacji, a później wakacje się skończą i nie będzie już czasu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam i dlatego mam dla Ciebie dobre wieści, bo podwójne zaproszenie jest Twoje. I też mamy dobre wieści dla Martyny i Grzecha, bo oni też zgarniają podwójne zaproszenie. Także brawo, gratulacje, bawcie się dobrze.

0: feel into you.
1: Ale to jest piękne i romantyczne. 7 minut do godziny 19:00. Still into you od Cyrilla już za nami. Przypominam o tym, że Cyrilla znajdziecie na Instagramie Meloradia, bo uwaga, byliśmy na Tomorrowland, rozmawialiśmy z Cyrillem, zapytaliśmy, co tam słychać, a on odpowiedział.
2: A już o 19:00 zagramy
1: Dub Dogs Fez Ozarki, How Does It Feel? Jestem tak stary, że znam oryginał, z którego sample pochodzą do tego numeru. I zagram to wszystko punktualnie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w Austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i w gęcie. Autopromocja. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Idę w melo!
2: Przepraszam Państwa, odsiąknąłem sobie. Jest 19 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Moja wydawczyni znowu zrobiła wielkie oczy, a ja się z tego powodu bardzo cieszę, ale to dlatego, że wie doskonale, co my zagramy za moment i to będzie genialna nuta dla osób, które lubią trochę starsze brzmienia, ale w tym nowoczesnym wydaniu. Dub Dogs, Fezo, Zark, How Does It Feel? Ja jestem Adi i do 22. Serdecznie zapraszam.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

Moonlight i Fordo Alabama Ten w Melo Radio, 8 minut po 19, tak podkręcamy tempo. I za chwilę pogadamy o tym, że nad morzem lepiej o nic nie pytać, bo możecie mieć przypał. Shouts for Won't Forget You, gramy to już teraz.

ATB, You're Not Alone. I 16 minut po godzinie 19. Słuchajcie, uważajcie, o co pytacie, bo może się to obrócić przeciwko wam. Pewna kobieta wybrała się na wakacje nad Bałtykiem. Wiecie, piękne, drogie polskie morze. No i szanowna, obstawiam, że też bardzo miła pani, tak? Zgłodniała i poszła sobie do knajpy, a tam dostrzegła informację, a dokładniej komunikat o rzeczonej treści. Proszę nie pytać o to, czy ryby mają ości. Owszem, mają i nie wiemy dlaczego. Może Bóg tak chciał! Boga bym w to nie mieszał, ale dodam tylko, że Neptun miał trójząb, a nie chodził do dentysty.

0: Robin Schulz, Water Morty, Take It Slow w Meloradiu. Czasami rzeczywiście trzeba trochę zwolnić, by potem było fajniej. No, 25 minut po 19. W tej godzinie jeszcze pojawi się Madonna i Martin Garrix, Bizarre. To jest nota, która była na tegorocznym Tomorrowland. Ale będzie też Florida, T-Pain i Low, czyli będzie można opuścić szyby w aucie i jechać z zimnym łokciem. Polecam.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Partnery laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marianne, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Hala widowiskowo-sportowa Iława, 22 sierpnia. Bilety? Biletyna.pl, kabaretowebilety.pl, kupbilecik.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: O reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin do

Hedy Łata, ja I Love My People w Melo Radio, 19 minut do godziny 20. Podkręcamy tempo. Na zegarach, nie wiem czy mówiłem, że jest 20 minut do 20, jeżeli tak to sorry, ale chciałem powiedzieć, że Eurowizja to konkurs, który budzi emocje, no i wiemy, kto chciałby reprezentować naszą piękną, kompletnie niespolaryzowaną politycznie Polskę. Jest to aktor Sebastian Fabiański. Seba, dawaj!

Ale nie znam pani Eli, więc tego nie mówię. No i właśnie, Sebastian zapytał też swoich fanów na Instagramie o to, czy o to, co sądzą. No i ci odpowiedzieli: dawaj mordo, zrób to. Sebastian odparł: no to chyba już nie mam wyboru. A co na to, Kłebo? Raperzy rozumie, ma...

moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Casey Love w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, dziewczyny, ten numer to z dedykacją dla was, żebyście zawsze miały swoją girly power, żebyście zawsze były silne i po prostu uśmiechnięte. No, a to jest Melo Radio i my tutaj podkręcamy tempo, zwłaszcza, że mamy czym.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Trochę kosmos będzie, bo galaxy się pojawi. To Kungs i to Ophelius London, którzy zameldują się punktualnie o 20:00 specjalnie dla was, żebyście mogli podkręcać tempo razem z nimi.

0: Reklama.
1: Cześć, o której będziesz w Poznaniu?
2: Ruszyłem godzinę temu, ale są straszne korki.
1: To ty nie jedziesz pociągiem?
2: No nie.
1: Paliwo drogie i wzrosły opłaty na A2.
2: Coś tam słyszałem.
1: Warto sprawdzić, bo pociągiem pojedziesz dużo taniej.
2: Naprawdę?
1: No tak, i książkę poczytasz, i maila wyślesz.
2: Ale autem to chyba szybciej.
1: Wcale nie. Z Warszawy do Poznania pociągiem dojedziesz w niecałe 2,5 godziny.
2: Przekonałaś mnie.
1: Przekonaj się, że koleją się opłaca. Wybierz pociąg. Bilety kupisz w Koleo.
3: Mega
1: Co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Siemanko, 20 na zegarach, a ty po tej stronie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Przy okazji możecie też dać znać, jak się czujecie, co robicie, gdzie jesteście. WhatsApp Meloradia to będzie do tego genialne miejsce. Naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki, ale też i na tekstówki. A przed nami muzycznie Topic, Becky G, Sorry Papi, to na pewno, ale na początek zgodnie z obietnicą Cooks, Theophilus London i Galaxy. Trochę kosmicznie będzie, ale czasem też trzeba, a przynajmniej warto.
4: Meloradio. Idę w Melo.

0: Baby Rexa, David Guetta, Sad Girls i 15 minut po godzinie 20. Tak, podkręcamy tempo, a teraz temat, który może okazać się dramą. Nie wiem, ale w sumie dorzucę dwa grosze, bo czemu nie? Chodzi o to, że Mateusz Gessler powiedział o napiwkach, a dokładnie miał na myśli cudzysłów, to powinien być obowiązek. No i powstała dyskusja. Niektórzy piszą, że to obowiązek pracodawcy jest zapłacić pracownikowi tyle, by ten nie oczekiwał napiwku, a inni mają zgoła inne zdanie. Ja w sumie nie powinienem się wypowiadać, bo zazwyczaj tu płacę kartą.
1: Mam 12 prac, jedną na boku, 20.

Pitbull, Hotel Room Service w Meloradio. Prawie jak hotelowa doba w apartamencie, przypomina się Kizo. 29 minut do 21, my podkręcamy tempo i dbamy o to, żebyście mieli bardzo pozytywny vibe i żebyście w ogóle czuli się świetnie, bo niektórzy wiem, że są za kółkiem i potrzebują czegoś energetycznego. Kawa jest spoko pomysłem, ale ja proponuję muzę. Thomas Gray, Use Right Heaven. Gramy to już teraz.

Marlon Hopstad, highlighty, 15 minut do 21. Tak gramy i dbamy o to, żebyście mieli fajny wieczór muzycznie. A możecie mieć w ogóle nie tylko wieczór dobry, tylko i cały dzień, tylko trzeba sobie w tym trochę pomóc. I to jest bardzo proste, bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i tam napiszecie, na co byście wydali 200, a nawet 500 zł, bo no rozdajemy szybką kasę. Część z was już o tym słyszała i bardzo dobrze, no i myślę, że wszyscy powinni skorzystać, no bo kiedy już się zgłosicie, to później wystarczy, że zaczekacie, aż zadzwonimy, no i chwila, moment i będzie wszystko jasne. Działajcie, meloradio.pl, no i zgarniajcie to siano, bo czeka.

0: Fisher, Florence Armani, What a Life w Melo Radio, 7 minut do godziny 21. Podkręcamy tempo, no i idziemy w Melo, to jest już myślę, że wszystkim dobrze wiadome. A wiem, że sporo osób też akurat za kółkiem, niektórzy piszą na WhatsAppie Melo Radia, że śmigają na dwójce, także uważajcie na siebie. I taka moja drobna prośba, noga z gazu i generalnie... Jedźcie ostrożnie.
1: A już o 21 zagramy
0: Shimza i Fire Fire w Melo Radio. Ten numer pobudza na pewno, a jeżeli wy czujecie się na trasie akurat trochę zmęczeni, to zróbcie sobie chwilę przerwy. Odpocznijcie, a to na pewno pomoże. Spacer też tu może pomóc.

0: zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Orły oszczędzania stać na więcej.
6: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM. Idę w melo.
1: 21 na zegarach Adi z tej strony, siemanko. Słuchajcie, nie wiem, czy to dobry pomysł, ale sobie zrobiłem kawę, bo miałem na to straszną ochotę. Wy tego nie róbcie, bo wiem, że macie jeszcze dużo rzeczy do zrobienia i niektórzy będą chcieli spać. No chyba, że przed wami jeszcze bardzo ambitne plany na to, żeby poczuć dobre melo. Jeżeli tak, no to zmienia to postać rzeczy. Pozwólcie, że zadbam o was, jakiekolwiek plany macie, bo przed nami bardzo fajnie będzie się działo. Fire, fire, to Shimza i Kasango. Gramy to już teraz i mówię wszystkim siemano. Adi po tej stronie, do 22 gramy razem.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Jakby to mój ojciec powiedział. To Alan Walker i Ava Max Fate w Melo Radio. 15 minut po 21 sprawdzamy, ile Polacy chcą dostać w kopercie podczas wesela. Sezon na mówienie tak powoli dobiega końca, chociaż są też osoby, które wolą wejść na nową drogę życia jesienią lub zimą, co szanuję, bo to całkiem fajne, ale co z tymi kopertami? No właśnie, ponad 37% Polaków uważa, że świadkowie i najbliższa rodzina powinni włożyć do koperty ponad 1000 zł, A to zresztą, na przykład znajomi i przyjaciele, 24% uważa, że kwota od 5 do 700 jest okej. A mówią, że pieniądze szczęścia nie dają. To po co tak? No przecież obecność gości jest najważniejsza. Wiecie, czas, obecność, to jest nagroda. A to, że kotlet za darmo, to już inny problem.

matko, kiedy ja to słyszałem ostatnio, ale fajnie wrócić. Benassi Bros, Every Single Day. Nawet wam powiem, że kiedyś miałem to na dzwonek. Tak, słuchajcie, były czasy, kiedy ustawiało się dzwonki na telefonie. Dzisiaj to już się trochę o tym zapomina, niektórzy kompletnie o tym nie myślą, ale kiedyś to było i kiedyś to miało fundamentalne znaczenie. No, ja nie zapomnę słynnego dzwonka, który brzmiał: mama dzwoni, pum. Dobra, już nie będę śpiewał. Silva Bompa, On Tonight, gramy to już teraz w Melo i podkręcamy, żebyście pobudzili się trochę. Wiem, że wam się nie chce, ale już niedużo.

Mówiłem wam to już, ale tylko przypomnę, bo w sumie już końcówka sierpnia, prawie. David Guetta, Run Run River, a chciałem wam powiedzieć to, że ta piosenka mi się kojarzy trochę z taką świąteczną nutą. Nie powiem, że kolędą, ale jednak jakoś trochę ze świętami. A ile mamy to świąt? Wiecie co, mogę to zaraz sprawdzić, ale najpierw wam chciałem przypomnieć o tym, że nawet jeżeli planujecie jakieś zakupy, być może już świąteczne, nie wiem, no to macie 200, a nawet 500 zł od Meloradia. Wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać. My to wszystko widzimy i jak widzimy, to potem myślimy, ej, to w sumie jest fajne. No i dzwonimy do was. Także im bardziej kreatywnie, im bardziej to będzie szalone, tym tak naprawdę lepiej. Nie czekajcie, tylko wchodźcie od razu na meloradio.pl, no i wygrywajcie 200, a nawet 500 zł. Do dzieła!

Bardzo szanuję tego pana. Na imię mu Armin Van Buren i to jego numer Everlasting. 6 minut do 22, tak podkręcamy tempo. Na wokalu oczywiście Sasza, którą też znacie z anteny Meloradia. A ja już dziękuję pięknie za dzisiaj. Trzymajcie się, odpoczywajcie, relaksujcie, odpalajcie potężną muzę, zostańcie z Melo, bo będziecie mieli jej tutaj bardzo dużo. No i generalnie spędźcie sobie fajny czas, bo co by nie mówić, ej, my mamy nadal wakacje, korzystajmy. Siemanko.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja 15.
0: Po reklamie.

0: radio you ever.
1: Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Tak gra Melo.

0: podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.